Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

wokalista w szat na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset, ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ.

słyszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max.

0: I ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max. A to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: W ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nikt z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max, Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: AI. Tu RMF Max. Na Flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
3: W Osobnicy w gminie Jasło na Podkarpaciu zakończyła się budowa nowoczesnego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Jednokondygnacyjny obiekt powstał w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszej remizy ochotniczej straży pożarnej i posłuży do przechowywania specjalistycznego sprzętu ratowniczego na wypadek sytuacji kryzysowych. A więcej na ten temat powiedziała RMF Max Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
4: To jest nowoczesna hala magazynowa o powierzchni ponad 230 metrów kwadratowych. Urządziliśmy również otoczenie tego obiektu. Jest to bardzo ważny obiekt z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i funkcji, jaką on będzie spełniał.
3: Dodajmy, że całkowity koszt tej strategicznej inwestycji wyniósł ponad 1 000 000 zł, z czego większość pokryło dofinansowanie z budżetu państwa. Więcej płatnych parkingów w Koszalinie. Miejscy radni po długiej emocjonalnej debacie przyjęli uchwałę rozszerzającą strefę płatnego parkowania. Parkomaty staną przy Gnieźnieńskiej.
5: Podobnie jak przy sklepie wielopowierzchniowym, o którym już wielokrotnie rozmawialiśmy, niestety dzikie parkingi, na które nie ma teraz ani ustawy, ani żadnych rozporządzeń, które by nam pozwoliły na pozbycie się tych samochodów, które tak naprawdę zgodnie z przepisami legalnie, ale nie oszukujmy się, prowadzenie biznesu, zajmowanie miejsc parkingowych dla innych, no nie do końca jest uczciwe. No i wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest jedyną metodą, żeby w tej chwili pozbyć się samochodów. No co pokazał ten poprzedni parking, jak tylko wprowadziliśmy płatność, to te samochody natychmiast zniknęły.
3: Mówił Michał Żuber, dyrektor ZD&T w Koszalinie. Opłaty obejmą m.in. parking naprzeciwko Ronda Solidarności oraz parking przy skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej i Kamieniarskiej w sąsiedztwie cmentarza komunalnego. Festiwal Tauron Młode Horyzonty trwa. W stołecznych kinach łącznie zostanie wyświetlonych 170 filmów, m.in. produkcje edukacyjne i psychologiczne, wspierające rozwój emocjonalny, społeczny oraz intelektualny dzieci i młodzieży. Filmy można obejrzeć w kinach Muranów, Iluzjon, Kinoteka oraz Helios, a także na stronie internetowej wydarzenia, które potrwa do 4 października. Sezon artystyczny w Inowrocławiu nabiera tempa. Kujawskie Centrum Kultury informuje, że na chętnych czekają jeszcze ostatnie wolne miejsca w wybranych sekcjach. W bogatej ofercie instytucji ciągle znajdziemy propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców miasta.
6: Każdy niezależnie od poziomu zaawansowania może znaleźć coś dla siebie. W obecnym sezonie działają m.in. sekcja taneczno-teatralna, Teatr Tańca Melonik, zajęcia prowadzi Elena Kwiatkowska, sekcja łączy taniec, ruch sceniczny i elementy teatru, dając uczestnikom możliwość rozwijania kreatywności, ekspresji oraz swobody na scenie.
3: Mówiła Martyna Doligała z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu.

0: są takie numery, przy których tydzień zaczyna się zdecydowanie lepiej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: AG Mata, Ring My Bell na 7 minut po godzinie 6.
3: A my pytamy, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny? Oczywiście my jesteśmy zdumni bardzo z was. A i dostajemy bardzo fajne głosówki.
4: Kierowcy miejskich autobusów też już nie śpią.
3: I ten dźwięk, to cały czas jest. Lata lecą, ale drzwi otwierają się tak samo.
0: Kto jeszcze nie śpi o tej porze?
5: Dzień dobry, witam. Diagnosta samochodowy w drodze do pracy. Startujemy od 7 rano. Pozdrawiam.
0: Diagnosta samochodowy.
3: Aha. Teraz wszyscy myślą o tym, czy mają przegląd, Karolina. Nie masz?
0: Jak już ustaliliśmy.
3: To jest wszystko, niech to zostanie między nami. Tak jest.
0: To jest RMF Max, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, która praca jeszcze nie śpi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: hity od samego rana. To oczywiście Tame Impala i Dracula, a wysłuchacie RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak teraz nas posłuchacie, to będziecie wiedzieli, co dzisiaj można robić wieczorem. 20:45 startuje transmisja meczu Polska-Szwecja, słuchajcie.
0: O, to się zapowiada miły wieczór, no.
1: No, będą sportowe emocje. Nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dni, przypomnijmy.
0: Podpowiemy, siatkarze wygrali Mistrzostwa Europy w sobotę z Francją. No i to jest niebywała okazja. Piłkarze mogliby sobie zobaczyć taką powtórkę z tego meczu, może przed tym wszystkim i zobaczyć, jak to się robi.

0: wszystko, co najlepsze macie w RMF Max, to Mrozu dokładnie o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz najważniejsze pytanie, gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Portfel, telefon, ale gdzie klucze? Pytamy was o to i chcemy was namówić na to, żebyście nam wysłali głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max oczywiście. Odpowiedzią na pytanie, gdzie są klucze?
0: I żeby nie było tak trudno, to mamy dzisiaj dla was zakres miejsc, w których się mogą znajdować.
3: Tak, ale to budowa. Gdzie są klucze? Na budowie. Gdzie się mogły schować, gdzie się mogły ukryć? Najważniejsza informacja jest taka, nie ma złych odpowiedzi. Liczymy na waszą fantazję, żeby było wesoło. Zróbmy sobie razem dzień.
0: Zróbmy razem dzień, bawmy się po prostu dobrze. Nagrywajcie głosówki na Messengerze i na Instagramie RMF Max.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ała, moje uszy. To musi być jakaś metalowa skrzynka.
3: Gdzie to może być? Na budowie.
0: Bawcie się z nami Messenger albo Instagram RMF Max. Tu czekamy na wasze głosówki. Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi. 6:30 na zegarach, a to już Silva Bampa i On Tonight. To jest RMF Max.

0: przy tym numerze no po prostu się nie da narzekać na to, że jest poniedziałek, mimo że nadal cały czas wcześnie, bo 22 minuty do 7. Swedish House Mafia i Likely, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Kochani, ale nam zrobiliście robotę, naprawdę jesteście taką dobrą ekipą. Pytaliśmy was, gdzie są klucze? Ale to budowa i odpowiedzi są naprawdę znakomite. Usłyszmy to razem.
2: Oczywiście, że klucze są w puszce. Po takiej konserwie przecież, no nie?
1: No oczywiście.
0: Ale po której konserwie?
1: Bo myślę, w szprocie.
0: Uwaga, a może to...
3: Klucze są w betoniarce.
1: Au! To jest jedyna odpowiedź na betoniarkę. Wszyscy wiedzą.
0: Teraz proszę cisza.
4: U kierownika na biurku.
0: No, dziękujemy panie kierowniku.
1: Kierowniku! I to jest taka odpowiedź teraz z doświadczenia. Tam słychać takie życiowe naprawdę ogarnięcie.
0: Tak.
5: Szukam koparka. Nie ma. Szukam betoniarka. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że w spodniach. Pozdrawiam cię, Plucko.
1: Oczywiście, byczku, ale jesteście ekstra. Dzięki wam bardzo.
0: Tak było, nie kłamie. Dzięki, że jesteście z RMF Max. Kolejna zabawa już za parę chwil, a tymczasem lecimy dalej. To jest Wstawaj, nie udawaj.
6: Gramy hity na maksa. RMF Max.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci
5: 5%. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że w spodniach. Pozdrawiam cię, Plucko.
9: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cappuccino. Caffè latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
6: Już

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Głośno specjalnie dla was o poranku robi David Guetta i Nicki Minaj. 12 minut zostało do godziny 7.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, ekipa, mamy dla was takie ciekawostki od rana. Otóż okazuje się, że chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
0: Nie.
2: Tak, to tam Norwegowie mają taki sprytny plan. Twarzą tej kampanii, jak tego łososia przyrządzać, co z nim robić, miałby być Erling Haaland.
0: Taki przystojny ten łosoś.
2: Tak, twarzą łososia jest Haaland. No i słuchajcie, no właśnie, żeby Polacy więcej kupowali łososia i może zmienili takie swoje przyzwyczajenia konsumenckie.
0: Nie,
2: co o tym myślimy?
0: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą albo makowca brownie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Łosoś to jest taki kurczak wśród ryb. No.

0: Uhuhu, ale to wuja, to jest niesamowicie dobry numer i właśnie dlatego wam go gramy w RMF Max, Avicii.
1: Co więcej, za chwilę dobre informacje i te konkretne, również pogodowe, będą dla was we fleszu i prognozie pogody RMF Max. Będzie też sport.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: I po reklamie.

0: tej strony Krzywów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
8: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
9: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
8: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
10: I jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
8: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
11: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
12: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
13: Tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
8: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji Belgii Narodów. Biało-czerwoni wczoraj ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
14: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
8: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6, 6-4. Lloyda Harrisa z RPA o finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
15: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
7: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
15: Jak tak. Komuś jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
7: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
8: Pewnie jest poniedziałek.
15: Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek.
15: Z wami do 9:00 to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa, to już Summer 3 po 7:00.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Dzisiaj będzie matematyka. Zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówka kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się zmatmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Buja?
1: No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMFX. To był Robin Schulz oczywiście.
2: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patecki i producent Puffbeat, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
1: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
2: No wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
1: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po pół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. W Ameryce przede wszystkim. Aha, czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
0: To do nas
1: głupot.
0: No. Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz się czasu nimi bawić zupełnie.
1: Ta. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u? Hity na tam jest zabawa dopiero. A u nas Pitbull i Fireball, oczywiście. 7:33. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max, 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy. Proszę, dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy...
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy. Jeszcze raz, głośniej.
5: To jest drugie, to jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający. A teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, dobra, to lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie!
3: Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę...
0: Od RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Ile za to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękuję wam bardzo. Stówka kiszonkowego leci do was. I co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć!
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie,
4: bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko.
0: No, tak.
1: No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No i tak, psychologia rządzi, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna, także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje, no ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki, gdzie jest jakaś instagromografia, właśnie takie coś, tiktokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, albo to hulajnogoznawstwo na przykład.
1: Co to jest
0: przyszłość, no, takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać.
1: Nieważne. No, widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Prima Donna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8:00. W studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Deszcz, sport i pogoda.
2: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
3: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8. miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem.
2: To ekspert z serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
4: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
2: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
5: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
2: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze, po trofeum sięgną. Wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa w finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
1: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
6: Okej.
1: Okay. Czyli zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
6: No.
1: Nie wiem jeszcze.
6: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
1: 4:08, to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szanghaj jest za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Ale w takich kulach, i po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie? RMF
1: Max. Pewnie, to się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie, taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śniadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz, może smacznego.

0: i kto by pomyślał, że zwierzątka mamy też w RMF Max. Animal i Katsi 18, prawie już 19 minut na zegarach, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No a teraz ekipa, mamy dla was fajną zabawę, zagwozdkę, pytanko. Kochani, jak się nazywa wasz czat pracowniczy? No, bo już może jesteście w robocie, może jedziecie, ale każdy ma taką grupę na jakimś komunikatorze z ziomeczkami z pracy i one mają różne nazwy.
0: Zdradzimy wam, my też mamy.
1: Nasza obecnie to beżowe dzieci poranka.
0: Dlaczego?
1: Bo wszyscy razem jesteśmy rano, ubieramy się na beżowo, tak przynajmniej się to zaczęło. Wy też możecie być, znaczy jesteście w tej ekipie razem z nami, no ale pytanie, jak się nazywają wasze czaty? Głosóweczkę nam nagrywacie na Messengerze albo Instagramie i co robimy? Galerię śmiesznych nazw, tak? Robimy wszyscy razem innym dzień, także pochwalcie się koniecznie.
0: Jak nazywa się wasza pracowa grupa na Messengerze?
2: RMS Max. RMS Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi. W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
16: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
17: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
20: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

0: Możecie nie wierzyć, ale tańczyliśmy tutaj układ do Lush Life. Zara Larsson z nami punktualnie o 8:30. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i co, bawimy się dalej?
1: No tak, kochani, co tam wariacie słychać na czacie? Jak się nazywają wasze czaty grupowe? W pracy wysyłaliście nam głosówki, zrobiliście nam dzień. Posłuchajcie wszyscy.
2: Banda łysego.
1: Ciekawe, ilu na jednego? To jest najważniejsze pytanie.
0: To może być czat w każdej pracy.
2: Banda łysego.
0: Wiemy.
3: Nie do końca moja, ale wiem, że funkcjonuje u nas w firmie grupa, która się nazywa Szybka Pyra.
1: Szybka pyra, to jest
0: fajnie.
1: Chyba obiadowa grupa, tak mi się wydaje.
4: W pracy nazywa się Zdyszani na czasie, a to dlatego, że zawsze jesteśmy spóźnieni.
1: No tak, no i na czasie. Zdyszani.
5: No hej, nasza grupa nosi nazwę Ku Pamięci, dlatego, że zawiera byłych i obecnych znajomych w pracy.
1: Tak, uściski, kochani, też dla tych wszystkich byłych, oczywiście. Dziękuję
0: wam bardzo. Dla wszystkich eksów. Dzięki, że się do nas odezwaliście. Alan Walker, Ava Max u nas już za moment, potem Enrique Iglesias, no i tak leci ten poniedziałkowy poranek z RMF Max.

0: Ej, możemy? Możemy to już powiedzieć?
1: No to wygląda,
0: teraz?
1: Że to jest ten
0: teraz?
1: Moment, tak? Słuchajcie, musimy w pewnym sensie przerwać program i powiedzieć wam to jako pierwsi, bo to jest absolutna rewolucja. Złota kumulacja w RMF Max.
0: Otwieramy dla was sejfy, słuchajcie, po raz pierwszy w RMF Max do wygrania, nawet ja mam ciarki, jak to mówię,
1: milion złotych! Tak, największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max.
0: Dzisiaj pierwszy finał w RMF Max z milionem w grze, więc wejdź do zabawy teraz.
1: Tak, zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em lub można wejść też przez stronę rmfmax.pl.
0: To się dzieje, słuchajcie, wejdź do gry o nawet milion złotych.
1: O grubą bańkę!
0: Wsi hasło Max na 7467. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: bez końca.
1: 10 do 9 i Oskar Cyms gra w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Karola i Mateuko.
4: No i nie wierzymy, nie możemy was zostawić bez tej wiedzy. Musicie to na ten dzień przyjąć i powtarzać dalej. Rekord Polski, jeśli chodzi o dynię, to 918 kg. Uhu!
1: Widzieliśmy to na własne oczy, tak? Wygląda spektakularnie.
4: Tak, tak, to jest rekord Polski wszechczasów. Wyhodowali ją pan Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z miejscowości Rygielsko. To też istotne szczegóły.
1: Tak jest, pięknie. No, patrzymy na tą dynię i myślimy, że ktoś tutaj będzie miał zupę dyniową przez najbliższe pół roku w domu.
4: No.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I to nie będzie dekoracja na Halloween. To będzie z innej bajki. Ta dynia ma być przerobiona na karoce.

0: Tu RMF Max, gramy dla was bangery, przy których nawet w poniedziałek bardzo chce się pracować. To Offenbach i 4 to the floor. A na zegarach 6 minut do 9.
1: Najważniejsze informacje już za chwilę też u nas. Nigdzie nie trzeba odchodzić. Sport, flash i wszystko oczywiście u nas za momencik.
0: Tak jest, wszystko u nas macie, więc można się wygodnie w pracy rozsiąść, a my wam wszystko dostarczymy punktualnie o 9. RMF Max.
2: Reklama. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
14: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
13: No, tego z Media Expert.
14: No tak.
15: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, this is Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Mamy poniedziałek, 28 września, godzina 9. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
9: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
8: Tyle Michał Dobrołowicz.
10: To jest RMF Max.
8: Teraz we Fleszu o 9:00 po wyborczy Kraków i oficjalne już wyniki pierwszej tury głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Wygrał, jak mówiliśmy, Łukasz Gibała. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska. I to oni zmierzą się w drugiej turze. To może być stresujący początek nowego roku akademickiego w Szczecinie. Miejsc w akademikach jest za mało i nie każdy się załapie. To efekty tak zwanego podwójnego rocznika.
11: Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w trzech akademikach. Czwarty jest zamknięty, bo trwa tam remont. Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie. Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł, w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
8: A sprawie przyjrzała się Anna Połamar. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz, chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru.
12: Czesław Miłosz powiedział, tak, napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział, sekretarzem jestem. Ja jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą. I czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
8: Srebrnymi lwami doceniono film Powiedz mi, co czujesz, o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury Festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Czas spojrzeć na pogodowe mapy. Wszędzie będziemy mieć dzisiaj przewagę słońca, choć na wybrzeżu więcej chmur i tam też przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku, niespełna 20 kresek na plusie, w centrum i na południu około 20-22, a najcieplej we Wrocławiu nawet 23 stopnie powyżej zera. W Trójmieście dosyć wietrznie i, jak mówiliśmy, mokro, w pozostałych regionach sucho i spokojnie, ciśnienie w całym kraju wysokie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
15: No, dzisiaj mija rok podobno od tego, kiedy wprowadzono w Polsce system kaucyjny.
16: O, a to oznacza, że mniej więcej od roku wszyscy mamy nową pracę i nowe źródło utrzymania dodatkowe.
15: Tak, tak, oczywiście, zbieranku butelek, always.
16: Fajnie, że z nami byliście, Karola Kowalska.
15: Mateusz Marek.
16: To było Wstawaj, nie udawaj, wracamy do was już jutro. Tuż po 5:30.
15: Mhm.
16: Dobrego dnia. Aleks Woron już teraz, za chwilę też Dub Dogs.
15: Będzie fajnie.

Tylko kochaj mnie, to jest Zalia w RMF Max, a my witamy się w poniedziałek, ale taki poniedziałek, który otwiera nam tydzień, no że może to nie będzie powrót lata, aż tak to nie, ale szykuje się taka najpiękniejsza z możliwych złota polska jesień, cieplutko i słonecznie przez najbliższych parę dni, także w takich okolicznościach jak nawet poniedziałek jakiś fajniejszy, a teraz będzie spokojnie, bo con calma, z nami Daddy Yankee Snow, Dawid Mięzek, dzień dobry, zapraszam was na Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
15: Monika?
16: I jeszcze ja, Madzia.
17: Hey, it's Teddy Swims.
18: Hey, yo, this is Eminem.

miłość, ale w takiej wersji heavy metalowej, więc chyba mocno po bandzie. Heavy Metal Love od Two Colors w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli kupujemy online, a zakładam, że większość z nas kupuje, to pewnie każdy z nas ma na koncie przynajmniej jeden taki zakup, że wezmę, kupię, potem się zastanowię, po co mi to. No i potem jak to przychodzi, to są aż czasem tak głupie zakupy, że aż nie wypada zwrócić. Ja na przykład kiedyś sobie kupiłem płaszcz oficera marynarki wojennej. Po co? Sam chciałbym wiedzieć. Słuchajcie, najdziwniejsza rzecz, jaką kupiliście online i do teraz nie macie pojęcia po co, to jest nasze pytanie dnia do pracy. Chwalcie się, albo można pisać na 3001 SMS-owo, kosztek ze zwykłą wiadomość, albo można napisać na Messengera RMF Max, albo DM na Instagramie, można nam głosówkę nagrać, jak wolicie. Ważne, żebyście dali znać, bo będzie fajnie, a poza tym można zgarnąć gadżet, jak ktoś mnie zaskoczy. Najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłaś online i do teraz nie wiesz po co. 3001 albo Messenger RMF Max. Najciekawsze odpowiedzi lecą na antenę.

0: dzięki takim notom od razu zdecydowanie bardziej nam się chce. Eli Oaks, Lavinia i Reasons. To jest RMF Max, a chce nam się na przykład zgarnąć dużą kasę w złotej kumulacji, która od dzisiaj jest już na antenie RMF Max i od dzisiaj można sięgnąć po, uwaga, 1 000 000 złotych. Nie, to nie ma pomyłki, ani o jedno, ani o dwa zera. Tak naprawdę 1 000 000 złotych jest w RMF Max do zgarnięcia. I teraz od tego miliona to dzielicie, to może nawet jeden SMS. SMS wysłany pod 7467. W treści wpisujesz hasło Max, nic więcej, tylko Max. Koszt to 4,92 z VAT-em, więc mniej niż kawa na mieście, a w zamian możesz zgarnąć 1 000 000 złotych. Albo jeszcze prościej na www.rmfmax.pl wbić i tam dołączyć do zabawy, która może się skończyć zgarnięciem 1 000 000 złotych. Co by było, gdybym ja zgarnął 1 000 000 złotych? No, powiem tak, nikomu bym nie powiedział, ale te fotki na Instagramie z najfajniejszego hotelu na Malediwach pewnie byłyby znakiem dla moich znajomych. No to ty też sobie takie all inclusive z górnej półki zrób i nawet nie poczujesz, bo jeszcze ci kupa kasy zostanie. 7467, hasło Max wysyłaj, albo zapraszam na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życzę.

0: Urodzinowa oferta Wiktory. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: I po reklamie.

0: zaraz pogoda. RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Czas spojrzeć na pogodowe mapy. Wszędzie będziemy mieć dzisiaj przewagę słońca, choć na wybrzeżu więcej chmur i tam też przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku, niespełna 20 kresek na plusie, w centrum i na południu około 20-22, a najcieplej we Wrocławiu nawet 23 stopnie powyżej zera. W Trójmieście dosyć wietrznie i jak mówiliśmy mokro, w pozostałych regionach sucho i spokojnie, ciśnienie w całym kraju wysokie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Nareszcie męskie granie orkiestry w RMF Maxi. Jak ktoś czekał na dziesiątą, czeka na dziesiątą, bo na przykład o dziesiątej ma zaplanowane drugie śniadanie, to zaraz będzie mógł powiedzieć nareszcie, bo już prawie godzina dziesiąta. Będzie flash oczywiście o dziesiątej, prognoza pogody. A ja przypominam nasze pytanie dnia dzisiaj do pracy. Najdziwniejszy zakup online, najdziwniejsza rzecz, którą kupiliście online i do teraz nie macie pojęcia po co. 3001 albo Messenger RMF Max po dziesiątej jest do pytania dnia, sobie wracamy. Tymczasem Eben i All of My Love.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Ogranie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Bands też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: I po reklamie.
12: Mam na imię Jadek.
13: A ja Daniel.
14: Cześć, tu Roxy Węgiel.
15: Cześć, tutaj Trip.
16: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
3: Hity na maksa.
14: Hity na maksa. For somebody else.
17: 10 na zegarach w RMF Max. To czas na najświeższą porcję informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
18: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów,
17: informował Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max.
17: Ponad 8 kg marihuany zabezpieczyli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Narkotyki przewoził w aucie osobowym obywatel Litwy.
19: Auto zostało prześwietlone skanerem RTG, a następnie poddane szczegółowej rewizji.
17: Czarnorynkowa wartość narkotyków została oszacowana na ponad 300 tysięcy złotych, dodaje Marcin Tracikowski z zespołu prasowego Podlaskiej KAS. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zasiliło 50 nowych funkcjonariuszy. Podczas uroczystości w Przemyślu złożyli ślubowanie. Dla wielu z nich była to chwila szczególna i początek wymarzonej służby w formacji odpowiedzialnej za ochronę granic państwa.
20: Wśród nowych funkcjonariuszy jest 10 kobiet i 40 mężczyzn. Większość pochodzi z Podkarpacia. Nowo przyjęci strażnicy graniczni rozpoczną teraz specjalistyczne szkolenie w ośrodku w Lubaniu. Po zdaniu egzaminów wrócą na Podkarpacie już w stopniu kaprala i zostaną skierowani do służby w różnych placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
17: Tyle nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Masz pomysł na własny biznes? To może być dobry moment, by ruszyć z tematem. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jutro rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie na start działalności gospodarczej.
13: To jest maksymalna kwota dofinansowania 25 tysięcy złotych. To jest projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, więc grupy docelowe tutaj są bardzo ściśle określone.
17: To był dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Urbaniak. Za nami 48. Maraton Warszawski. W stolicy padł kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 kilometrów w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu także dziewczyny z Polski. Najlepszy wynik osiągnęła Anna Bodnar.
15: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie. Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
17: Najszybciej pobiegł reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
21: Sprawdzisz?
22: Sprawdź!
21: Sprawdź!
22: Pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: W całym kraju poniedziałek upływa pod znakiem słońca, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, przewaga chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, tam niecałe 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, jak w Krakowie czy w Warszawie, około 21-22 stopni, a najcieplej dzisiaj ma być we Wrocławiu, nawet 23 kreski. Wiatr powieje umiarkowanie, ciśnienie na wysokim poziomie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: RMF Max.
1: Po 10:00 witamy się ponownie w RMF Max. Jeśli wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień tajniaka. W każdej pracy, słuchajcie, taki tajniak się trafi, że wiecie, w kuchni on nic nie mówi, raczej obserwuje, raczej słucha, a potem dziwnym trafem szef wie, o czym rozmawialiśmy. No ale jest tak czy nie jest, powiedzcie sami. Post Malone na start 11:00 to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Nie do podsłuchiwania, do słuchania. Dawid Miązek, zapraszam.

Marlon Hofstadt i Substar I Like w RMF Max. Świeżynka, chociaż zrobiona w takim mocno oldschoolowym stylu trance'u lat 2000. Świetnie to brzmi, a teraz będzie prawdziwy oldschool, bo cofniemy się trochę w czasie. Są takie piosenki, słuchajcie, że jak ja powiem jeden wers, to już wy macie w głowie automatycznie kolejny, nie wiem, a wszystko to już wiecie, że dalej jest, bo ciebie kocham. A jak powiem, chcę do jedynego miejsca na ziemi, no to już wiecie, że Mezo i Kasia Wilk, Sacrum.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.

0: Rich i Ring My Bell, ale w tej wersji z naszym człowiekiem, z Matą w RMF Max. Ja tymczasem szybciutko zaglądam do skrzynki SMS-owej, też do skrzynki messengerowej RMF Max. Pytanie dnia do pracy sobie sprawdzamy, a dzisiaj pytamy o najdziwniejszą rzecz, jaką kupiliście online i do dzisiaj nie macie pojęcia, po co to kupiliście. Patrycja napisała wiadomość, że kupiła sobie kiedyś profesjonalny strój kowbojki, taki z kapeluszem prawdziwym, z kaburami, z rewolwerami, z lasso, że jak będzie jakaś impreza tematyczna z przebierankami, to sobie ten strój założy, no ale jak na złość od tego czasu nie była na żadnej przebierankowej imprezie, no to Patrycja, sama chyba musisz coś zorganizować, bo faktycznie los się sprzysiągł. Kasia pisze, że najdziwniejszą rzeczą, nie jaką kupiła, tylko jaką ciągle kupuje, są gniotki dla dzieci. Niby służą do niczego, a człowiek i tak kupuje te masła, pierogi i inne gnieciuchy. No myślę, że tu, Kasia, nie jesteś jedyna, absolutnie, a Ania podesłała nam taką głosóweczkę.
1: Kiedyś kupiłam sobie wielką kartonową postać Roberta Pattisona naturalnej wielkości.
0: Nawet nie chcę, Ania, pytać, co ty robiłaś z tym Pattisonem z kartonu. Co najdziwniejszego kupiliście i do dzisiaj nie macie pojęcia, po co? Piszcie na 3001, nagrywajcie się na Messengera RMF Max. Można zgarnąć gadżety, jak nie bardzo zaskoczycie.

0: nowości, to świetnie płynąca nowość. Karol G, Judeline i Rusowski, Baby Wow w RMF Max. No i ja mam też takie wow, słuchajcie, wow. Naprawdę u nas w RMF Max jest do wygrania 1 000 000 złotych i to nie kiedyś tam w grudniu po południu na Wigilię, Święto, Dzień Kolejarza. Nie, dzisiaj jest do wygrania 1 000 000 złotych. Jak ktoś zgarnie te pieniądze, to dopiero będzie wow. Złota kumulacja od dziś w RMF Max. Jeżeli chcesz mieć wow, chcesz mieć przypływ kasy na konto i to taki gruby przypływ, bo może być nawet 1 000 000 złotych, no to nie czekaj, tylko wchodź do gry. Jak? Jak najszybciej. A konkretnie to wysyłając hasło MAX, tyle wystarczy wpisać w treści SMS-a, wysyłając pod numer 7467 za 4,92 z VAT-em, albo na www.rmfmax.pl można wbić i warto, no bo tam zawsze bonusy czekają. Ale już nieważne jak, ważne, żeby dać sobie szansę, żeby tego popołudnia zgarnąć 1 000 000 złotych. rmfmax.pl albo 7327 i ślijcie hasło MAX. MAX.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet 1 000 000 złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Janie, skarpeta na pieniądze
11: się rozpadła.
12: Noż do 100!
11: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1 000 złotych. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: I po reklamie.
18: Ania, Krysia, Julia,
19: Tomek.
20: Hey, it's Katy Perry.
21: Hi, this is Lost Frequencies.
20: Siemanko.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W całym kraju poniedziałek upływa pod znakiem słońca, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, przewaga chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, tam niecałe 20 kresek na plusie, w centrum i na południu, jak w Krakowie czy w Warszawie, około 21-22 stopni, a najcieplej dzisiaj ma być we Wrocławiu, nawet 23 kreski. Wiatr powieje umiarkowanie, ciśnienie na wysokim poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Numer, który na kilka chwil, na 3 minutki przeniósł nas do złotych czasów clubbingu. Ikoniczny, kultowy numer Angels od Morandiego w RMF Max. Za chwileczkę troszkę młodsza nuta, nawet zdecydowanie młodsza, bo przecież tegoroczna. Gips, Kukon i Jonathan, Ty masz inaczej, ale też się fajnie można przy niej pobujać. A już za chwilę będziemy witać godzinę 11 fleszem i prognozą pogody. Także zostańcie z nami. RMF.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: I po reklamie.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: 11 na zegarach w studio RMF Max. Przed nami Flash i pogoda. Monika Hrycko, zapraszam. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich. W sumie interweniowali 18 razy, bo nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach.
20: Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem.
19: Informował Maciej Pałachicki.
21: To jest RMF Max.
19: Światowy Dzień Jabłka, mazowiecka parada jednorożców czy zakup ambulansu i sprzętu do szpitali. Ponad 90 projektów zostało wybranych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Na ich realizację samorząd przeznaczy 30 milionów złotych.
22: Na terenie Warszawy i gmin ościennych codziennie wyjeżdża prawie 100 ambulansów. Robimy 4 miliony kilometrów rocznie, 350 tysięcy wyjazdów mamy, więc jest to naprawdę bardzo ważne, żeby ten sprzęt, którym na co dzień użytkujemy, był sprawny, nowy, profesjonalny.
19: Tyle autor pomysłu i pracownik warszawskiego pogotowia Filip Stawiński. Teraz przenosimy się do Poznania. Nawet 150 kierowców od zaraz zatrudni tamtejsze MPK. Problem z obsadą stanowisk pojawia się po raz kolejny, a przewoźnik zapewnia, że robi co może, by pasażerowie nie odczuwali tego na co dzień.
23: Dużo osób jest przyjmowanych, ale też dużo osób odchodzi na emeryturę. Rzeczywiście MPK Poznań przez cały czas poszukuje pracowników. Największe braki występują w grupie kierowców autobusów.
19: Tłumaczyła rzeczniczka MPK Agnieszka Smogulecka. Czarni Słupsk szykują się do nowego sezonu. Mają za sobą 6 tygodni treningowych i 8 sparingów. A kiedy słupscy ekstraklasowi zawodnicy wybiegną na pierwszy mecz rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki?
0: Zgodnie z harmonogramem rozpoczynamy już 2 października, piątek, od bardzo mocnego uderzenia, bo podejmujemy u siebie dwukrotnego mistrza w chwili obecnej, obecnego mistrza Polski Legię Warszawa, więc bardzo, bardzo mocny rywal na dzień dobry.
19: Tyle Michał Jankowski, prezes klubu sportowego Czarni Słupsk. A już w czwartek studenci rozpoczną nowy rok akademicki. W Szczecinie tradycyjnie już tego dnia studenci, wykładowcy i władze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych przejdą przez centrum miasta w spacerku na uniwerek.
12: Ja bym chciała zachęcić wszystkie w sumie osoby, które pojawią się na naszym spacerku, do ubrania kolorowego akcentu. Niech spacerek na uniwerek tętni kolorami.
14: Ale spokojnie, zapominajmy. Studenci Polityki Morskiej, pamiętajcie o naszych wspaniałych mundurach.
19: Mówili studenci szczecińskich uczelni.
15: Będzie ładnie?
21: Za chwilę pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: W całym kraju poniedziałek przynosi sporo słońca, choć nad Trójmiastem więcej chmur i tam, jak mówiliśmy, możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w Gdańsku. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, niecałe 20 kresek na plusie. W centrum i na południu termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej we Wrocławiu. Tam na termometrach nawet 23. Wiatr umiarkowany, w porywach może być trochę mocniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
24: Ja tak słuchając tej prognozy pogody, to mam takie, ale gdzie jest haczyk? Z której strony cios na nas spadnie? Bo to przecież nie może być tak, że będzie pięknie, ciepło, słonecznie. Już się przyzwyczailiśmy, że zawsze musi być jakieś ale. Ale dobra, może teraz nie będzie, teraz będzie Allen Walker i Ava Max Fate. Dawid Miązek, jestem z wami do 12. Zapraszam.

Nasz człowiek w USA, MJ Deli i Deli Supreme w RMF Max. Słuchajcie, w Zawierciu zatrzymano gościa, który jechał samochodem mając we krwi, uwaga, 2,6 promila. I to już samo w sobie jest oczywiście szokujące, ale to wcale nie koniec, bo okazało się, że jest to policjant. I to policjant drogówki z Zawiercia. Czyli w jego pracy chodzi o to, żeby na drogach było bezpiecznie. No to faktycznie dołożył swoją cegiełkę do bezpieczeństwa. No i widzicie, jak to jest. Czasami najciemniej pod kogutem, tym świecącym na niebiesko. Katy Perry z nami, Teenage Dream w RMF Max.

0: Busboy Music Sounds w RMF Max. Jak już przy dźwiękach jesteśmy, to wiecie, jaki dźwięk wydaje milion złotych wpadający na wasze konto? No nie wydaje żadnego dźwięku, bo to przecież elektronicznie się wszystko dzieje, ale za to jak wy zobaczycie ten milion złotych na swoim koncie, to będzie mniej więcej coś takiego. Albo nie wiem, może coś takiego. Albo w ogóle będzie taka cisza, bo jak zobaczysz milion złotych na koncie, to po prostu odejmie ci mowę. Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Po prostu daj sobie szansę na milion złotych, który dzisiaj, już od dzisiaj, codziennie jest do wygrania w RMF Max. Jak na ten dzisiejszy finał chcesz się załapać, no to już coraz bliżej jesteśmy, bo po południu będziemy pieniądze rozdawać w finale złotej kumulacji. Chcesz sięgnąć dzisiaj nawet po milion złotych, no to ślij SMS-a z hasłem Max pod 74 67 za 4,92, albo przez rmfmax.pl, przez naszą stronkę też możesz się zgłosić. Opcje są dwie. Albo to będzie takie zwykłe, nieciekawe popołudnie, tam tylko czekać na fajrant poniedziałkowy, albo to będzie popołudnie pełne emocji i może nawet pełne kasy. I to już twój wybór, jak wolisz. Wybierz mądrze. rmfmax.pl albo 7467 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych!
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 zł lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij Max na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ja nie? Skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: I po reklamie.
12: Sylwia.
13: Magda.
14: Cleo.
15: Trips. Fiałas.

0: Loser. I kawałek, którego nie da się pomylić klimatem z niczym innym i z nikim innym. Tame Impala oczywiście w RMF Max. A my pod piąteczek wracamy do waszych najdziwniejszych zakupów, które do dziś nie macie pojęcia, po co kupowaliście, ale jednak kupiliście. Tutaj takie abstrakcyjne, bym powiedział, głosówki. Najpierw Krzysiek.
1: Moją najdziwniejszą rzeczą, którą kupiłem przez internet, tak mi się wydaje, że była chyba woda w proszku. Nie wiem, po co to kupiłem.
0: A może się przydać przecież w jakiejś sytuacji, gdzieś tam odetną wodę czy coś, tylko trzeba zalać wodą ten proszek, nie? A tu jeszcze Pawełek.
2: Najdziwniejszą rzeczą, jaką kupiłem w życiu, to jest przyczłapa do bulgulatora. Pozdrawiam.
0: A, no to się potem podłącza pewnie do tego, do sztamajzy przy wyprzędniku. To jest takie. Co wy najdziwniejszego kupiliście w życiu i do dzisiaj nie wiecie po co? Piszcie na 3001 albo nagrywajcie się na Messengera RMF Max. Jeszcze mam jakieś gadżety do rozdania. A to już Zalia z nami i jeden z najgorętszych hitów tego lata i jesieni pewnie też. Tylko kochaj mnie.

0: sama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
0: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Karolina.
16: Marek.
17: Zuśka.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Hey, this is Kygo.
21: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Będzie ładnie?
26: Za chwilę pogoda w RMF Max.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
28: W całym kraju poniedziałek przynosi sporo słońca, choć nad Trójmiastem więcej chmur i tam, jak mówiliśmy, możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w Gdańsku. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku, niecałe 20 kresek na plusie. W centrum i na południu termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej we Wrocławiu. Tam na termometrach nawet 23. Wiatr umiarkowany. W porywach może być trochę mocniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Disco, ale nie takie zwykłe, bo to jest włoskie disco, a włoskie disco to jest jak włoskie jedzenie, to nie może być zwykłe makaron z sosem pomidorowym, to jest spaghetti bolognese z historią, z całą tą otoczką i tak dalej, a to jest Italo Disco w RMF Max od The Colors oczywiście, do dzisiaj ich największy zdecydowanie hit. Przed nami już popołudnie, będą z wami Irek Jakubek i Aśka Mews i po raz pierwszy w historii w RMF Max zagramy po południu o 1 000 000 złotych, ale będą emocje. Trzymam za was kciuki, dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro po 9:00. Dawid Miązek, cześć, trzymajcie się, a teraz też jeszcze Dawid z wami, tylko podsiadło, sezon.

0: Katowicu. Weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Samo południe w RMF Max Flash i najświeższa prognoza pogody. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. Dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
8: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
7: Mówił Wojciech Marczyk, a mecz o 20:45.
5: Słuchacie RMF Max.
7: Do końca września będzie trwała policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Mundurowi chcą odwiedzić wszystkie szkoły, by nauczyć uczniów podstaw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I jak co roku powraca apel do kierowców, rodziców i samych uczniów. Przede wszystkim to zasada ograniczonego zaufania.
9: Apelujemy do kierowców właśnie o zachowanie szczególnie ostrożności w rejonach placówek oświatowych. Apelujemy również do rodziców, aby w sposób bezpieczny przewozili swoje pociechy w fotelikach bezpieczeństwa, aby korzystali z pasów bezpieczeństwa, nawet przejeżdżając dosłownie kilkaset metrów.
7: Tyle Tomasz Kukułka z Opolskiej Drogówki. Województwo świętokrzyskie ma plany ewakuacji na wypadek zagrożeń. Mowa zarówno o klęskach żywiołowych, jak i zagrożeniu wojennym. Aby być dobrze przygotowanym, powinniśmy w razie zagrożenia śledzić komunikaty w lokalnych mediach. Przydatna jest też aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania.
10: Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w czterech w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego.
7: Tłumaczył Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski. Najlepsze zdjęcia prasowe świata znów będzie można zobaczyć w Krakowie. Do Nowochódzkiego Centrum Kultury w ramach projektu Siła Fotografii wraca World Press Photo. Na ekspozycji znajdą się nagrodzone fotografie pokazujące najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy.
11: Niestety, dominują wojny, dominują konflikty, dominuje ubóstwo, walka o przetrwanie, walka o jedzenie, Strefa Gazy oczywiście, wojna na Ukrainie.
7: Mówiła kuratorka projektu Siła Fotografii Monika Stachnik-Czapla. World Press Photo od piątku do 25 października. Warszawa nie jest najdroższym miastem, jeśli chodzi o ceny pokoi w akademikach. Student za pobyt w takim miejscu musi wydać od 400 zł miesięcznie.
12: Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim miejsce w akademiku kosztuje od 520 zł do 1100 zł miesięcznie. Na Politechnice od 410 do 1300 zł.
7: Tyle ekspert z serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski.
6: Lepiej wiedzieć.
5: Lepiej.
6: Pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Specjaliści od pogody prognozują nam na dzisiaj dużo słońca prawie w całej Polsce, tylko nad morzem więcej chmur i tam możliwe przelotne opady. W Gdańsku i okolicach może spaść nawet kilka milimetrów deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku niecałe 20 kresek na plusie, w centrum i na południu od 21 do 23. Najcieplej we Wrocławiu, tam właśnie 23 kreski. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie do końca dnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
13: Tak, to dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, w którym ktoś z słuchaczy RMF Max może zostać milionerem.
14: Powiedzmy to jeszcze raz. To dzisiaj ktoś ze słuchaczy RMF Max może wygrać milion złotych.
13: A najlepsze jest to, że to możesz być ty. Trzymamy kciuki. Asia Meus, Irek Jakubek.
14: Dzień dobry. Dajcie.

0: można się dalej zachwycać. Sąbr perfekcyjny w każdym dźwięku i zagra w lipcu w Polsce w przyszłym roku na openerze.
1: Jak słyszycie kogoś, to bardzo cieszy.
0: Bardzo.
1: Ale najważniejsze jest to, że mamy coś lepszego niż Sąbr na dużym festiwalu. Mamy duży festiwal z Sąbrem i uwaga, 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych dla słuchaczy RMF Max.
0: Dokładnie tak. Otwieramy dla was nasze sejfy i po raz pierwszy w historii Maxa można u nas wygrać 1 000 000.
1: Zapamiętajcie szczęśliwy numer 7467. 7467 za 4,92. Tu wysyłasz SMS treści Max. Jesteś w grze o

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
7: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: I pyki, cyki, myki, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. A brawa, Lidia. Polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobry. Ale jaki zdrowy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciałoby, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc to co jeszcze?
2: No, może jeszcze zastąpimy kompost suszu lemoniadą?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
13: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Specjaliści od pogody prognozują nam na dzisiaj dużo słońca prawie w całej Polsce, tylko nad morzem więcej chmur i tam możliwe przelotne opady. W Gdańsku i okolicach może spaść nawet kilka milimetrów deszczu. Najchłodniej dzisiaj w Białymstoku niecałe 20 kresek na plusie, w centrum i na południu od 21 do 23. Najcieplej we Wrocławiu, tam właśnie 23 kreski. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie do końca dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro, Don Omar, RMF Max, 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow,
1: no,
0: co prawda
1: warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I po reklamie.

0: Hej, ja, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
5: 13 na zegarach, a to znak, że czas na garść najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szpącić.
4: To jest RMF Max.
5: Kolejny rekord na lotnisku w Pyrzowicach. W ostatnim tygodniu września katowicki port obsłużył 6-milionowego pasażera. Więcej na ten temat nasz reporter.
6: Granicę 6 milionów obsłużonych pasażerów na lotnisku w Pyrzowicach udało się przekroczyć o prawie miesiąc wcześniej niż było to rok temu. Tym samym lotnisko co rusz bije rekordy w liczbie pasażerów, a prognozy na kolejne lata są doskonałe. Służą temu m.in. nowe inwestycje, takie jak rozbudowa terminalu C czy budowa nowych parkingów.
5: O czym informował Amadeusz Biurkowski. Brakuje wolontariuszy Szlachetnej Paczki na Dolnym Śląsku. Organizatorzy alarmują. Chodzi nawet o 200 osób, które mogłyby pomóc dotrzeć do najbardziej potrzebujących rodzin. To ostatnia szansa, by dołączyć do akcji.
7: W ubiegłym roku w regionie działało ponad 770 wolontariuszy. Jednak w tym roku rekrutacja przebiega znacznie trudniej. Organizatorzy podkreślają, że każda zgłoszona osoba ma realny wpływ na skalę pomocy. Jeden wolontariusz to szansa na wsparcie kolejnych rodzin i usłyszenie ich historii.
5: Tyle Bartek Paulus. Do wolontariatu może dołączyć każdy. Informacje znajdziecie na oficjalnej stronie akcji. Nowe parki, place zabaw, ale też warsztaty czy koncerty. Poznaniacy mają pomysły na zmiany w mieście. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. O tym już teraz nasz reporter.
8: Prawie 160 propozycji znajdzie się na tegorocznej karcie do głosowania, a tam są m.in. pomysły na nowe i odnowione parki, zazielenione ulice czy ochronę miejskich drzew. Są również propozycje organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych czy muzycznych spotkań w parkach. Nie brakuje również projektów związanych z bezpieczeństwem, na przykład montażem defibrylatorów AED. W tej edycji do podziału jest więcej kasy, a głosowanie rusza 5 października.
5: To był Przemek Wałczyński. A już 1 października rusza druga tura podlaskiego czeku turystycznego. Od czwartku będzie można generować bony o wartości 300 zł na co najmniej 2 noclegi w regionie. Pula środków wynosi 800 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy przeznaczono dla seniorów i 300 tysięcy dla posiadaczy karty dużej rodziny.
3: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, choć na wybrzeżu chmur trochę więcej i tam możliwe przelotne opady deszczu. W Gdańsku nawet ponad 5 mm. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek. W centrum i na południu około 21-22 stopni, a najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu. Tam termometry pokażą dzisiaj nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie na wysokim poziomie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
12: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać milion w RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wylewać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usparzyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
1: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
1: Hity na maksa.

0: to właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max milion złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, milion do zgarnięcia i żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut, to jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, milion złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten milion trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. Milion w RMF Max.

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, choć na wybrzeżu chmur trochę więcej i tam możliwe przelotne opady deszczu. W Gdańsku nawet ponad 5 mm. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek. W centrum i na południu około 21-22 stopni, a najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu. Tam termometry pokażą dzisiaj nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie na wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonatan i PZ w RMF Max. 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali. Tutaj mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
0: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Cappuccino. Kafe latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: I po reklamie.

0: Piątek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Minęła 14, w RMF Max czas na flash i najświeższą prognozę pogody. Monika Chrycko, zapraszam. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
7: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. No ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
6: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Krakowskie uczelnie wchodzą w tydzień inauguracji. W tym tygodniu naukę rozpocznie prawie 140 tysięcy studentów.
8: 30 września na GH mamy dzień zerowy, czyli takie organizacyjne wejście dla pierwszoroczniaków. Tego samego dnia, czyli w środę, na UJ-cie inauguruje Wydział Lekarski. Huczne otwarcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowano 1 października. Główna inauguracja Politechniki Krakowskiej 2 października, a dzień później uroczystości odbędą się na AGH. Uniwersytet Rolniczy hucznie otwiera rok akademicki 7 października.
6: O czym informował Przemek Błaszczyk. I pozostajemy przy studenckich tematach. Są jeszcze wolne miejsca w akademikach na Śląsku. Ile miejsc czeka na studentów?
9: Przygotowaliśmy 2203 miejsca w domach studenckich. Można mieszkać w Katowicach, Sosnowcu albo w Cieszynie. I jest to w sumie 10 domów studenta, więc tych miejsc jest zdecydowanie wystarczająco. Na ten moment cały czas można składać jeszcze podania o miejsca w domach studenckich i tak naprawdę można robić to przez cały rok.
6: Wyjaśniła Małgorzata Poszła, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdalna wieża kontroli lotów powstaje w Modlinie. Zamiast tradycyjnego budynku na terenie portu, na maszcie o wysokości około 40 metrów zawiśnie zestaw kamer i czujników. Inwestycja ma być uruchomiona wiosną 2028 roku.
10: Stoimy tuż obok budowy naszego masztu. Masztu, na którym zawisną kamery, które będą elementem superciałości projektu zdalnej wieży kontroli ruchu lotniczego tu w Modlinie zdalnej, bo wieża będzie fizycznie zlokalizowana w Warszawie, a kontrola ruchu będzie odbywała się tutaj w Modlinie.
6: Powiedziała reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi szefowa PASZP Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Sportowe emocje, ale i nerwy za kierownicą. Coraz bliżej startu biegaczy w poznańskim maratonie. Największą zmianą jest trasa biegu, a co za tym idzie, inaczej pojedzie miejska komunikacja.
11: Jeżeli chodzi o linie tramwajowe, no to wszystkie będą miały pozmieniane trasy, także będzie bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o linie autobusowe.
6: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Start biegu w niedzielę 4 października. Na liście startowej jest ponad 5 tysięcy zawodników.
5: Czy koleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Czas sprawdzić prognozę pogody na resztę dnia. Poniedziałek minie nam wszystkim pod znakiem słońca. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek. W centrum i na południu, w Warszawie czy Krakowie około 21-22 stopni. Najcieplej we Wrocławiu. Tam nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście więcej chmur i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Yeah.
1: Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
0: Bo babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach tak, z pajęczyny, wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
1: I jak one robią? No właśnie.
0: Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza za przeproszeniem. Don't need

0: królowa dobrego nastroju. Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Maxy. 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji, no i teraz jest jeden.
0: Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.

0: prawda, że fajnie gramy. Tak gramy, że trochę przyjemniej zrobiło się w pracy, kiedy to na stole obok ciebie, tam przy głośniku ustawionym na RMF Max, leży 1 000 000 złotych.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo za godzinę po 15:30 usłyszymy się z Pawłem Jaworem, żeby pierwszy historyczny finał, w którym wygrać będzie można w Maxie 1 000 000 złotych, mógł się odbyć.
0: www.rmfmax.pl. Tam teraz klikajcie w sprawie miliona dla ciebie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: I chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
11: Profilaktyka! Podaj dalej!
12: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Klau.
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Czas sprawdzić prognozę pogody na resztę dnia. Poniedziałek minie nam wszystkim pod znakiem słońca. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą niecałe 20 kresek. W centrum i na południu, w Warszawie czy Krakowie około 21-22 stopni. Najcieplej we Wrocławiu. Tam nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście więcej chmur i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia w RMF Max w dniu meczu Polska-Szwecja. No trochę mniej ich dzisiaj lubimy.
1: Ciszej ich zagrałem przede wszystkim.
0: Specjalnie, no po co właśnie?
1: No dzisiaj jest mecz Polska-Szwecja i to może akurat potwierdzić, że poniedziałek to jest faktycznie najgorszy dzień tygodnia. Ale nie ustając. Trzymamy kciuki w składzie.
0: Asia Meus.
1: Irek Jakubek, do jutra. Pa. Będzie pięknie, pa.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w stepach i na euro.com.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.

0: Flash, sport i pogoda to wszystko już teraz. Monika Chrycko, zapraszam. Minęła 15. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe standardy po ostatniej serii wycieków danych pacjentów. Firmy, które przetwarzają dane medyczne, będą musiały spełniać ostrzejsze wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród obowiązkowych zabezpieczeń znajdzie się na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnianie i monitorowanie nietypowych wyszukiwań.
1: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
0: Mówiła Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z resortu zdrowia. Przypomnijmy, ostatnio zaatakowana została firma, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor.
2: To jest RMF Max.
0: Za 99% wypadków na przejazdach kolejowych odpowiadają kierowcy, przypomina podlaska policja. W ostatnim czasie na przejazdach kolejowych w Polsce dochodzi do większej liczby wypadków. Dlatego też policja i kolejarze apelują o ostrożność, bo o wypadek na torach nie jest trudno.
3: Zawsze może jechać drezyna, zawsze może jechać pojazd kolejowy do pracy na torach. Również ruch kolejowy, pociągów, rozkładowy, nawet jeżeli mały, zawsze może na takiej linii występować.
0: To był młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji. A skoro o kolei mowa, to kolejny krok w stronę budowy nowej linii Kraków-Myślenice zrobiony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy po 2028 roku. Aktualnie PKP PLK czeka m.in. na ostateczne zatwierdzenie badań geologicznych na całej długości nowej trasy.
4: Czekamy na ostateczne zatwierdzenie i wtedy wykonawcy będą mogli przystąpić do działania w terenie.
0: Wyjaśniał Piotr Hamarnik z PKP PLK. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, znowu wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się m.in. grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta.
5: Bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
6: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
0: Mówili uczniowie, którzy wypłynęli w sześciodniowy rejs. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Na koniec, książki potrafią łączyć pokolenia i pozwalają spojrzeć na historię z trochę innej strony. O czasach PRL-u będzie można porozmawiać podczas festiwalu Literackie Pokolenia w Częstochowie. 1 października o 18 odbędzie się debata Książki PRL. Co warto odkurzyć?
7: O tych zapomnianych książkach porozmawiamy z Justyną Sobolewską i Sylwią Hutnik. Będzie to debata. Panie będą polecały książki, a debatę poprowadzi Tomasz Florczyk, polonista i pedagog.
0: Zapowiadała Ilona Kowalska z Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
8: To flash sportowe RMF Max. Piłkarska kadra Polski dziś wieczorem zmierzy się na wyjeździe w drugim meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Trener zapowiedział zmiany w pierwszym składzie.
9: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz. W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś.
8: Jak dodaje Wojciech Marczyk, brak Roberta Lewandowskiego byłby sporym zaskoczeniem. Mecz o 20:45. To jeszcze szybko tenis. Trwa półfinałowe starcie Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem w turnieju w chińskim Chengdu. Na razie lepszy Polak.
0: Końcówka poniedziałku przyniesie nam również sporo słońca w niemal w całym kraju. Najchłodniej w Białymstoku niespełna 20 kresek na plusie. W centrum i na południu termometry pokażą od 21 do 23 stopni. Najcieplej we Wrocławiu, tam nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście, jak mówiliśmy, więcej chmur i przelotne opady deszczu. Do tego również silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w większości regionów kraju utrzyma się na wysokim poziomie.
10: Cztery minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy Świderski Borycka, witamy serdecznie. Bardzo nam będzie miło, jak spędzicie z nami dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie. Na początek Maron Hofstad, I Like.

0: poniedziałek w pracy. Nasz ulubiony Lykke Lee, I Follow Rivers w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. A od przyszłego roku w Polsce producenci eko-rzeczy, wiecie, tych wszystkich produktów, które tam są takie ładne z zielonymi listkami, takie zdrowe, eko, świeże.
1: I oczywiście drogie.
0: Będą musieli dokładnie wyjaśniać, co właściwie jest w nich tak bardzo eko.
1: Wiecie co, to ja bym jeszcze poprosił, żeby te wszystkie budy z kebabem wyjaśniły, co u nich w mięsie jest takie kraftowe. A teraz nie wiem, czy kraftowy, ale bardzo dobry MJ Deli. Tu RMF Max, tu kanał nadawczy. Siemano ponownie.

0: Tame Impala w RMF Max za nami. To był numer Loser, ale dzisiaj żadnych loserów tutaj nie będzie, słuchajcie.
1: Oj, nie.
0: Wręcz przeciwnie. 1 000 000 złotych. Po raz pierwszy do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja, jej finał będzie już za chwilę, więc to jest w zasadzie ostatni moment, żeby jeszcze spróbować złapać tę szansę.
1: Jeszcze możecie się zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też to zrobić przez rmfmax.pl. To już naprawdę ostatni dzwonek, żeby wejść do gry o finał złotej kumulacji.
0: Nam się rączki trzęsą, nie powiem. Dzisiaj poniedziałek może przynieść komuś z was absolutną życiową zmianę. Spłatę kredytu.
1: Na przykład.
0: Może nowe auto. A zresztą zrobicie z tym milionem co chcecie, ale trzeba mieć na niego szansę. I żeby tak się stało, Max śli teraz na 7467.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wróżka prawdę ci powie.
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.

0: Sary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Piotrek, ja nie wiem, czy tak można, ale jak jest jeszcze szansa, że ktoś może się zgłosić, to trzeba to zrobić.
8: Zróbcie to teraz, bo to pierwszy w historii finał na antenie RMF Max o nawet 1 000 000 złotych. Wysyłajcie teraz na numer 7469, hasło Max.
7: 6-7, 7-4-6-7.
8: Aż tych nerwów normalnie mi się myli. 7-4-6-7 za 4,92.
7: Za chwilę łączymy się z Pawłem Jaworem w finale złotej kumulacji w RMF Max.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni poniedziałek września, no to musi być w sejfach grubo i jest grubo w sejfach. Złoto, do tego duże pieniądze, nawet 1 000 000 złotych możecie dziś wyciągnąć z sejfów i zakończyć poniedziałek tym, że zostaniecie właścicielem złota, właścicielem miliona na koncie. Życzę wam tego bardzo. 2 sygnały, czekamy, przypominam, 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tak jak prosiłem, zgłośniliście telefon po pracy, że już tam macie i wiecie, że tu dzwonić możemy do was w sprawie dużych pieniędzy. Ja wiem, że poniedziałek i gonicie ze wszystkim. No i właśnie. 6 sygnałów za nami. Nie udało się. Ja to wszystko rozumiem. Poniedziałek, chcecie po prostu wyjść o czacie z pracy, jest przed 16:00, gonicie ze swoimi obowiązkami albo już prójecie, żeby dzieci odebrać ze szkoły i z przedszkola. No i mogło się zapomnieć. No ale proszę was, jak już wchodzicie do gry, to trzeba tego pilnować, bo tu naprawdę gramy o duże pieniądze, gramy o złoto. Złota kumulacja. Pierwszy finał z sejfami miał być dziś. No i co? Ostatni poniedziałek września. No tak, miało być pięknie. 1000 złotych trafia do tej osoby. To też bardzo fajna sprawa. Myślę, że tak właśnie tuż przed pierwszym 1000 złotych na niespodziewane wydatki albo na to, że zabrakło właśnie miesiąca do końca wypłaty. Nie tak się umawialiśmy, ale jak wchodzić do gry, no to prawda, sprawdzajcie telefon, tak jak wam już powiedziałem. Tak rozpoczęliśmy ten tydzień złotej kumulacji. A co jutro? O tym już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A jutro? Jutro też szansa na milion, albo przynajmniej naprawdę dobry hajs. Trochę wam nawet zazdroszczę, bo jak nie dziś, to jutro to się może wydarzyć.
3: Tak więc ślijcie SMS-em hasło MAX na nowy numer 7467 za 4,92.

0: rana.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Końcówka poniedziałku przyniesie nam również sporo słońca w niemal w całym kraju. Najchłodniej w Białymstoku niespełna 20 kresek na plusie. W centrum i na południu termometry pokażą od 21 do 23 stopni. Najcieplej we Wrocławiu, tam nawet 23 kreski na plusie. W Trójmieście, jak mówiliśmy, więcej chmur i przelotne opady deszczu. Do tego również silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w większości regionów kraju utrzyma się na wysokim poziomie.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątroby.

0: Kiki, Zoe i Bledka grają w RMF Max. To oczywiście Taxi, ale jakby co, to chciałabym tylko przypomnieć kulturalnie i grzecznie, że sezon na rower jeszcze trwa. Ja dzisiaj rowerem wciąż w pracy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tak, jest ciepło, więc super, ale chusteczki się przydadzą, bo jednak już smarkasz po drodze.
1: Leci z nosa
0: taka troszeczkę. Jesień. Aha, dokładnie tak jest. Zostańcie z RMF Max. Za chwilkę u nas tysiak do zgarnięcia na zakupy w sklepie z elektroniką. Tutaj kanał nadawczy. I będą też bęgary. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Dobra, razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Studio RMF Max, 16 na zegarach, to czas na garść najnowszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Kujawsko-pomorska policja udaremniła plany 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Polskie służby o tym, że chłopak planuje zamach w szkole podstawowej, w której się uczy, zaalarmował Interpol. O 6 służby weszły do domu nastolatka.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
3: Mówiła Monika Chlebiczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.
1: Słuchacie RMF Max.
3: W województwie pomorskim trwają intensywne przygotowania do rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony ludności oraz budowy nowych schronów. Każda gmina na Pomorzu przygotowuje też plan działania na wypadek zagrożenia.
5: My przygotowujemy cały czas aktualizację scenariuszy. Każda gmina jest zobowiązana do przygotowania takich planów bezpieczeństwa. Później to trafia do powiatu i na poziomie powiatu jest to sprawdzane, czy te rzeczy się uzupełniają, no bo to musi być w systemie. To nie może być tak, że każda gmina sobie, powiat sobie, a wojewoda sobie. Przekazuje do wojewody i na podstawie tych powiatowych wojewoda ma swoje plany i to w ten sposób musi iść, jak to mówi wojewoda, od sołtysa do premiera.
3: Mówił Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej. Nabór jeszcze trwa. Uczniowie szkół branżowych i techników mogą liczyć na stypendia marszałka województwa podlaskiego. To 7 tysięcy złotych wypłacone w 2 ratach.
6: Trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z 2 przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą.
3: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Wnioski można składać do końca września, czyli do środy. Jest lepiej. Tak słupscy urzędnicy wstępnie oceniają ostatnie 12 miesięcy od wprowadzenia ograniczenia nocnego zakupu alkoholu w mieście.
7: Wygląda na to, że taki ruch miał sens, a co ważniejsze, przyniósł zamierzone efekty. Zdaniem słupskich urzędników zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach 22-6 rano przełożyło się na mniej zanotowanych awantur i aktów wandalizmu, a także mniej interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu. W tym wypadku mniej oczywiście oznacza lepiej. Pełne statystyki będą znane za kilka tygodni. Na razie trwa zbieranie dokładnych danych.
3: Tematem zajęła się nasza słupska reporterka Jaśka Chramitko-Mikoluk. We fleszu o 16 to już wszystko. Za chwilę najświeższa prognoza pogody, a kolejny flesz za niespełna godzinę.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No to sprawdźmy, co nowego słychać w pogodzie. Końcówka dnia przyniesie również sporo słońca, tylko nad morzem trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. Tak będzie między innymi w Gdańsku. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek, w centrum i na południu około 21-22. Najcieplej we Wrocławiu nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie sprzyjać spacerom.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Hity na maksa. Poczekaj, bo szef tutaj patrzy. Mów coś dobrze, mów. 4 minuty po 16.
10: Aż się zestresowałem.
9: W kanale nadawczym.
10: Jesteśmy, Świderski, Boryska cały czas z wami.
9: No i Alex Warren.
10: Passenger.
9: Też jest.
10: Będzie też akcent.
1: Max.
9: No i przypominamy też, że za chwilkę bardzo fajny konkurs. Już na rmfmax.pl można zaglądać i się zgłaszać, a szczegóły za chwilę.

0: sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.
1: No i tutaj, słuchajcie, Alan Walker nam zrobił niezły klimat przed chwilą z numerem Fate w RMF Max. 13 minut po 16. No jest to nastrój podniosły, gdyż rok akademicki się zaczyna w tym tygodniu. Nie chciałabym nikogo straszyć.
2: 1 października
1: to już w tym tygodniu, w czwartek, ale za to można ten rok akademicki zacząć sobie przyjemnie z tysiakiem do wykorzystania w Media Expert.
2: No właśnie, dlatego czekamy na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. Tam wybieracie przedmiot, który jest ci niezbędny w nowym roku akademickim. Jeśli nas przekonasz, komisję ekspertów.
1: Tak, to my oceniamy. My jesteśmy egzaminatorami tutaj. Fajnie będzie, zobaczycie.
2: I później zadzwonimy do ciebie, to będziesz musiał obronić swój wybór.
1: Tak jest, więc szybciutko zachodzimy. Wchodzimy teraz na rmfmax.pl. Wybieracie swoją nagrodę, swój przedmiot, który wam się przyda w tym roku akademickim. No i potem przed nami trzeba będzie ten wybór obronić.
2: rmfmax.pl, tam wbijajcie i szukajcie.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Bierzemy ten poniedziałek na spokojnie. Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A jeszcze tak w temacie początku roku akademickiego, to słuchajcie, według najnowszych danych, miesięczne życie studenta kosztuje dziś ponad 4000 zł.
1: Ojej.
0: 4 koła.
1: To już chyba zadychy się nie da przeżyć.
0: Najem, jedzenie, czesne, bilety, no i te wszystkie drobne wydatki tak zwane.
1: Okej, okay. Ja pamiętam jeszcze, że wiozłam koleżance dychę kiedyś od jej siostry na studiach. To już za to się wyżyć nie da, ale słuchajcie, zawsze warto pomyśleć, żeby zamiast kawy na mieście, to może jednak te słoiczki od mamy przyjąć.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.pl.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Media Expert, taniej masz.
8: I po reklamie.

0: Lego i Take Me Back w RMF Max. No studenci wracają na uczelnię. Rok akademicki się zaczyna już w tym tygodniu w czwartek, ale żeby tak na osłodę trochę tej sytuacji było wam przyjemniej, to możecie dzisiaj obronić tytuł eksperta. Magister Borycka Justyna na miejscu, magister inżynier Świderski Piotr również.
1: Witam, kłaniam się, jestem.
0: To jest komisja egzaminacyjna, która dzisiaj będzie oceniać pracę Kacpra. Dzień dobry, panie Kacprze. Panie Kacprze, słabo pana słyszymy, proszę chwilkę poczekać. Powinno być lepiej. Czy jest pan na miejscu na sali?
2: Halo, jestem na sali.
0: Jest pan na sali, bardzo dobrze. Dobrze się słyszymy. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Panie Kacprze, pan nam wysłał zgłoszenie dzisiaj na rmfmax.pl. No i wybrał sobie rzecz, która na ten rok akademicki jest potrzebna.
2: No tak, mi generalnie, tak, ja sobie tak stwierdziłem, że najlepszą rzeczą dla mnie w tym momencie, myślę, że byłyby takie właśnie słuchawki z wyciszeniem i to nawet nie do słuchania muzyki, tylko po prostu zwyczajnie do odgrodzenia, ponieważ tak, generalnie mój współlokator uwielbia gotować, więc generalnie cały czas kręcimy się wokół tego. Mam też, słuchajcie, świetnego sąsiada, który jest centralnie nade mną i ma takie po prostu chyba specjalne zadanie, żeby być najgłośniejszym na świecie po północy, także wiecie mi, jest bardzo wesoło, a moje słuchawki niestety nie mają tego wyciszenia, więc trochę taki, wiecie, płatny.
1: Słuchaj, Kacper, wybrałeś słuchawki dokonałowe JBL Livebeam 4 z funkcją ANC właśnie.
2: Dokładnie.
1: A powiedz, nie wolałbyś takich nausznych słuchawek?
2: O, przyznam się, że wszystkie takie, które gdzieś tam pozwolą mi wyciszyć otoczenie, będą jak najbardziej odpowiednie.
1: A jakieś metody badawcze zastosowałeś przy tych wyborach? Przepraszam, zastosował pan przy tych wyborach?
2: Szanowna komisjo. Generalnie stwierdzam, że chyba nie. Jeszcze jakby nie miałem okazji nawet zbytnio zbadać zakresu otoczenia, ale starałem się jak mogłem z palcami w uszach, że tak powiem, udało się wyciszyć otoczenie, więc wierzę, że z takimi słuchawkami również mi się uda.
1: No i co pani magister, pani sądzi?
0: No, myślę, że całkiem odpowiedź jest to uzasadniona. No proszę jeszcze tak trochę się poprawić, bo tam w pracy recenzenckiej jeszcze będziemy zwracać uwagę na ten brak metod badawczych, ale myślę, że możemy ocenić tę pracę na takie 4 z plusem i bardzo proszę, karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert leci do ciebie, Kacper. Możemy już przejść na ty.
2: Super, miło mi bardzo.
0: Możesz to, słuchaj, wykorzystać zarówno na wybrane przed siebie słuchawki i przez siebie do słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 ANC, ale też na coś innego z oferty, więc warto zaglądać na rmfmax.pl, tam możecie sobie sprawdzić jeszcze, co jest do wyboru.
1: Na przykład smartwatch Huawei Watch GT7 i albo tablet Lenovo, tak. Jest też głośnik Marshall, także wbijajcie na rmfmax.pl, jutro będziemy również do was dzwonić.
0: No i Kacper, jeszcze raz gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, dzięki.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokował znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i Media Expert.pl.

0: Lost Frequencies i Marie Flores w RMF Max. Paraíso brzmi jeszcze jak wakacje, ale dobra, nie ma co się czarować, wakacje już skończone, no.
1: Za chwilę prognoza pogody, sprawdzamy najnowszą i tą najświeższą.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

No to sprawdźmy, co nowego słychać w pogodzie. Końcówka dnia przyniesie również sporo słońca, tylko nad morzem trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. Tak będzie między innymi w Gdańsku. Najchłodniej w Białymstoku, gdzie termometry pokażą 19 kresek, w centrum i na południu około 21-22. Najcieplej we Wrocławiu nawet 23 kreski. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie sprzyjać spacerom.

0: Dobrze robią te skrzypce, co?
1: LA Oaks i Reasons w RMF Max.
0: No a kochani, ciepło jest, owszem. Cieszymy się, słońce świeci fajnie, ale w nocy to już tak raczej jeden stopień, prawie mróz.
2: Także bardzo proszę się ubierać. Będziemy za chwileczkę też sprawdzać najważniejsze wiadomości ze świata i kraju, także bądźcie blisko, tu RMF Max, tu kanał nadawczy.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
5: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Nie,
5: do przewożenia jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba.
6: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tną. A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy.

0: Dzień dobry. Gościm Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: Cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Wybiła 17 w RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam ponownie na flash. Bądźmy czujni, używając szybkich płatności, apeluje policja, ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze na przykład przez Blik, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodsza aspirant Danuta Ofianewska.
3: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik. I chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank.
2: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, ponieważ się wstydzą.
0: To jest RMF Max.
2: Do niedawna byli górnikami, teraz mogą zmienić zawód i pierwsze osoby już to robią. Chodzi o górników odchodzących z Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki umowie podpisanej przez PGG i Koleje Śląskie mogą oni zostać kolejarzami.
4: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej. To jest jeden z elementów transformacji naszej spółki. My do końca roku z Polskiej Grupy Górniczej odejdzie prawie 5 tysięcy osób.
2: Mówiła Ewa Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej. Zielonogórskie szkoły mogą zgłaszać się do nowego programu profilaktycznego Szacun. Jego celem jest wspieranie bezpiecznego dzieciństwa i budowanie wśród uczniów relacji opartych na szacunku. A więcej informacji na ten temat ma nasza reporterka Agnieszka Der.
5: Projekt jest skierowany do zielonogórskich szkół, uczniów oraz ich rodziców. W ramach programu dzieci mają rozwijać m.in. kompetencje społeczne, asertywność i empatię, a także uczyć się reagowania na przemoc, zarówno w klasie, jak i w internecie. W ramach akcji organizowane będą rozmowy, konkursy czy warsztaty. Program jest częścią ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, prowadzonej z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
2: Do udziału w projekcie Szacun zaprasza Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Szczegóły programu znajdziecie na stronie organizatora. W ubiegłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach, a dziś w Zakopanem niemal 20 stopni i piękne słońce. Kto mógł i komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w góry.
6: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać.
7: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
8: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
9: Tak, ja liczyłam na to.
8: Babiela to chyba.
10: No raczej, na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie. Wszystkim sprzyjał.
11: Myślimy się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
8: Opalanie prawie jak w sierpniu.
12: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w góry i pewnie będzie zima.
8: Babiela to nam się zrobiło.
12: No oczywiście, trzeba korzystać.
2: Trzeba koniecznie, a turystów na szlaku w Koźnicach przepytał Maciej Pałachicki.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
1: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Końcówka dnia zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju, tylko nad morzem. W Trójmieście chmur ma być trochę więcej i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Najchłodniej w Białymstoku niecałe 20 kresek na plusie i w centrum i na południu, jak w Warszawie czy w Krakowie, około 21-22 stopni. Najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu, nawet 23 kreski powyżej zera. Ciśnienie w większości kraju wysokie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Nie wiem, czy to zauważyliście, ale generalnie mam wrażenie, że jak w poniedziałek się naprawdę dużo dzieje, to przynajmniej szybko leci. Proszę, już jest po 17. 4 minuty po 17 dokładnie, a tutaj wciąż kanał nadawczy.
1: Świderski Boryska, kłaniamy się jeszcze raz bardzo nisko i zapraszamy do 18. Jesteśmy z wami.
0: No to jeszcze Somber leci.

0: z łaciorem i gospodem lecimy dalej przez ten poniedziałek, 11 minut po godzinie 17, tu RMF Max, tu kanał nadawczy, a tymczasem słuchajcie kochani, mamy dla was muzyczną perełkę. Ciekawe kto pamięta, początek lat 2000 i pewien chłopak z dreadami w teledysku.
1: Jezus, ten chłopak z dreadami. Można się było zakochać, co?
0: W ogóle fun fact jest taki, że ten chłopak z dreadami próbował swoich sił jako DJ, jako producent, ale finalnie skończył jako szef kuchni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No i co, no przynajmniej dobre jedzonko, kariera jakaś jest, ale no
0: miksował.
1: Został nieśmiertelny, został legendarny w teledysku oczywiście Boomfunk MCs, czyli Freestyler. I to jest klasyk.
0: Waka maka.
1: Dzisiaj będziemy wam grać w RMF Max. To co, gotowi? To ja odliczę takie 3, 2, 1.
0: Bu.
1: Ah! Freestyler. Ciary, no po prostu ciary.
0: Dajcie głośniej.

0: Nówka sztuka w RMF Max na 20 minut po godzinie 17. Two Colors, Prima Donna, tu cały czas kanał nadawczy, a my mamy, słuchajcie, ważne info dla mieszkańców bloków. Wiedzieliście, że ten rower, który zostawiliście na klatce schodowej, może was kosztować nawet 5 koła? 5 tysięcy złotych może was kosztować zostawienie roweru na klatce schodowej. I słuchajcie, takie teksty w stylu, ale moim sąsiadom to nie przeszkadza, nie zadziałają, bo jak przyjedzie straż pożarna albo policja, no to nie ma przebacz. Także chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wasi sąsiedzi trzymają dziwnego na klatce.
1: Reklama. Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kamusi?
6: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: poniedziałek bez zadyszki, to nie w RMF Max jak coś. Marlon Hochschild i I Like w RMF Max. Oczywiście 33 minuty, 34 prawie po godzinie 17. A my pytamy o to, co wasi sąsiedzi mają na klatkach schodowych. Szczerze, spodziewałam się, że będą to rzeczy typu buty, może nie wiem, jakieś
1: pranie,
0: śmieci, ale naprawdę zaskakujecie.
2: Lalkę, kuchenkę gazową, urajnogi elektryczne, rowery i dużo więcej rzeczy by się znalazło.
0: Czekaj, może Paweł, może ty po prostu mieszkasz w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
1: Ja jeszcze na Messengerze mam. Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z Budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
0: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki ślijcie na Messengera RMF Max. Co wasi sąsiedzi trzymają na klatce?
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii. Jakoś tak mam wrażenie, że się kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś.

0: Zuśka.
1: Hej, Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Końcówka dnia zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju, tylko nad morzem. W Trójmieście chmur ma być trochę więcej i tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr może chwilami wiać trochę mocniej. Najchłodniej w Białymstoku niecałe 20 kresek na plusie i w centrum i na południu, jak w Warszawie czy w Krakowie, około 21-22 stopni. Najcieplej, jak mówiliśmy, we Wrocławiu, nawet 23 kreski powyżej zera. Ciśnienie w większości kraju wysokie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18.
1: Coś w tym jest, faktycznie. Po 18 gra Bastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20:45. No, to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, pa, pa.
0: Hej.
2: Reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: I po reklamie.

0: jestem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchacie RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Pogoda dopisuje, ale nie dajcie się zwieść, sezon na infekcje w pełni. Dlatego lekarze i farmaceuci zachęcają do szczepienia przeciwko grypie. W Polsce szczyt zachorowań przypada od stycznia do marca, jednak lepiej przygotować się przed. Bezpłatne szczepienia przysługują dzieciom i młodzieży do 18 lat, seniorom powyżej 65 oraz kobietom w ciąży.
8: Szczepienia przeciw grypie to jest taką polisą na zdrowie, bo nawet jeżeli zachorujemy, to ten przebieg choroby będzie łagodniejszy. Co za tym idzie, pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych powikłań, niepotrzebnych, przykrych konsekwencji dla naszego zdrowia. No i tak jak już co roku w tym sezonie jesiennym można się szczepić przeciw grypie. Osoby, dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, a także ciężarne i kobiety w połogu mogą korzystać ze 100% refundacji, czyli bezpłatnie mogą przyjąć preparat.
7: Zachęcała Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik NFZ-u w województwie świętokrzyskim. Ich bronią są słowa, dzięki nim rozwiązują problemy, zanim dojdzie do bójki. Od 15 lat działa w Poznaniu zespół antykonfliktowy. To grupa policjantów, którzy pojawiają się tam, gdzie są spore emocje. Pomysł takiej formacji przyszedł do nas z Czech, a testowo takie rozwiązanie wprowadzono w tym mieście przed Euro 2012.
9: Kiedy działamy, kiedy istnieje realne zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktowych. Jesteśmy po wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, meczach podwyższonego ryzyka, gdzie może tam dojść do jakiejś sytuacji. No, może być niespokojnie, o tak bym powiedział.
10: Jak to się robi? Jak się zapobiega, żeby taki konflikt nie wybuchł?
9: Praca nad konfliktem polega na tym, żeby on w ogóle nie powstał. To jest w ogóle zadanie, tak naprawdę. My jesteśmy w osi zabezpieczenia, jesteśmy na tym pierwszym miejscu po tej stronie, gdzie po drugiej stronie jest twarda policja i oddział prewencji.
7: Mówił wojewódzki koordynator działań antykonfliktowych Mariusz Lembicz, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. W Wielkopolsce atrakcji nie brakuje, a to doceniają turyści. Według statystyk do tego regionu przyjeżdża coraz więcej osób, które zostawiają tam sporo pieniędzy.
11: Takie właśnie rejony Polski jak Wielkopolska, jak Poznań dzisiaj zyskują więcej, dlatego że jesteśmy na nowo odkrywani, czyli jesteśmy tymi miejscami, do których turyści trafiają dzisiaj częściej, bo odrabiamy pewne straty.
7: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: Słuchacie RMF Max.
7: Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu studentów oznacza to wyprowadzkę do akademika. Tak jest chociażby w Krakowie.
12: Coraz więcej osób się wprowadza i przeprowadza.
13: Przybywa was.
14: Jasne, oczywiście, że tak.
13: Jesteście już, jak już w blokach startowych do nauki, tylko do nauki, czy tęsknimy za...
14: Nie, no do nauki głównie. To jest największy priorytet.
13: Czyli to jest ten czas.
12: Tak, to jest ten czas.
13: Że opanujecie Kraków.
12: Tak, opanujemy Kraków.
7: Mówili studenci, lokatorzy akademików AGH w Krakowie.
1: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W nocy w większości kraju pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północnym zachodzie. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem, tam około 12. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, lokalnie tylko jedna kreska na plusie. Wiatr słabi, miejscami umiarkowany, a w Sudetach porywy nawet do 60 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Hity na maksa.
15: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. Piękna jesień. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No to normalnie jutro to tutaj w shortach trzeba przyjść, naprawdę. Dzisiaj to się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o garderobę. Jak tam u was? Mam wasze ulubione kawałki, a od 20 dużo nowości na liście Hot Bands. Chociaż wiecie, po zachodzie słońca to trzeba będzie znowu przebierać się z tych shortów. Trzeba mieć plan A i plan B, w szczególności w końcówce września. A na starcie naszego spotkania Tempe City, ich wersja Self Aware.

Ten numer, wielki hicior Calvina Harrisa, zagrałem wam tak na zachętę, śpiewała Ellie Goulding. Tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno. A jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie. Oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu, no ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: Ale dobrze, to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo. Oczywiście, drodzy kierowcy, to nowości w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy. Jaka Roxy? No, Roxy Węgiel zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate, czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
7: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwilacz, mój głos zamienia się w piosenkę.
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: I po reklamie.
16: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
17: Hi, this is Britney Spears.
18: Hi, this is David Guetta.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: W nocy w większości kraju pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północnym zachodzie. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem, tam około 12. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, lokalnie tylko jedna kreska na plusie. Wiatr słabi, miejscami umiarkowany, a w Sudetach porywy nawet do 60 km na godzinę.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha. Chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim. Może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z RMF Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Dawid Mięsek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max, a propozycje klubowe, weekendowe zaczynamy sobie od Kielc tym razem. Tutaj już w czwartek w klubie Maska, wielka studencka integracja z DJ-em Sojną. Z kolei w piątek, no to naprawdę duże wydarzenie i to w takiej ogólnopolskiej skali, jeżeli chodzi o oldschoolowy polski hip-hop, OSTR i Eldo razem na jednej scenie właśnie w Masce. Warto się pojawić na pewno w sobotę, natomiast Elro Night, kolory, energia, hipnotyzująca muza, grają Arek Will i Robstan. Z Kielc przenosimy się do Opola, właściwie do Pietnej pod Opolem, do klubu Discoplex A4. Tutaj w ramach urodzinowej trasy wystąpi w sobotę Król Latino z Kolim. A na deser jeszcze warszawski klub Explosion. W piątek Explo Friday Party, także mocne wejście w weekend. Natomiast w sobotę, no też będzie moc na scenie, Pudzian Band wraca do Explosion. Zespół zagra na sali dance, natomiast na klubowej dobrze znany Next Boy od 21.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonics Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonics Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
16: Czas na skrót najważniejszych informacji z kraju. Monika Chrycko, zapraszam na Flash RMF Max. Za oknami piękna, złota jesień, ale niestety dni są coraz krótsze. Niekiedy o poranku wita nas gęsta mgła. Zaczyna się okres, w którym widoczność na drogach pozostawia wiele do życzenia i warto zaopatrzyć się w odblaski.
18: To czas, kiedy ten zmierzch będzie zapadał coraz wcześniej. To czas, w którym będą warunki atmosferyczne coraz gorsze, więc bardzo ważne jest to, aby właśnie dzieci, te osoby piesze, żeby każdy z nas był zaopatrzony właśnie w elementy odblaskowe.
16: Mówił Tomasz Kukułka z Opolskiej Drogówki. 11 października wystartuje drugi PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Na starcie zamelduje się 18 tysięcy osób, czyli rekordowa liczba biegaczy. Start i metę tej ponad 21-kilometrowej trasy zaplanowano przy Tauron Arenie.
19: Biegacze od Alei Pokoju będą biegli w stronę centrum, dotrą oczywiście do serca miasta, czyli Rynku Głównego. Stamtąd trasa poprowadzi ulicą Grodzką i okolice Wawelu, no i oczywiście dalej wzdłuż Błoń Krakowskich i Bulwaru Wiślanych. Uczestnicy przebiegną m.in. przez Zabłocie i ponownie Aleją Pokoju, gdzie będą finiszować w tym urokliwym miejscu, czyli Tauron Arenie.
16: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej.
20: To jest RMF Max.
16: Poszukiwani wolontariusze Szlachetnej Paczki. W Wielkopolsce potrzeba jeszcze ponad 100 osób. Ich zadaniem będzie odwiedzanie potrzebujących rodzin, poznanie ich sytuacji, przygotowanie opisów, dzięki którym darczyńcy będą mogli udzielić konkretnej pomocy. Wolontariusze przejdą szkolenie i otrzymają wsparcie lidera rejonu. Szczegóły znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. Planujecie już, gdzie przywitacie nowy rok? Zainteresowanie rezerwacjami na Sylwestra w Zakopanem jest większe niż w poprzednich latach. Jak jednak przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, informacje, że zaczyna brakować miejsc, są znacznie przesadzone.
21: Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I tak to jest, i to jest zupełnie normalne, choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
22: To ile takich realnych rezerwacji już mamy na ten moment?
21: No realnie trzeba powiedzieć, że będzie poniżej 50% na Sylwestra.
16: Usłyszał Maciej Pałachickie, a do Sylwestra, przypominam, zostało niewiele ponad 3 miesiące. Trwa festiwal Młode Horyzonty. To propozycja dla najmłodszego kinowego widza. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
23: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
16: Mówiła dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka. Kinowa uczta potrwa do końca tygodnia.
24: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: We wtorek w południowej części kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. W Sudetach jego porywy mogą sięgać 65 km na godzinę.
0: Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem. Za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady, Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

Axwell to niezły imprezowicz. Tutaj celowo bez kolegów ze Swedish House Mafia. Jego nowość Whatever Turns You On. Na dobry wieczór. No te wieczory zaczynają się coraz szybciej. Jesteśmy dopiero kilka dni po astronomicznym początku jesieni, ale ubywa nam już około 4 minut światła dziennie. Ale spoko, spoko. Czas zmienimy dopiero pod koniec listopada. No to na piękną jesień kolejna nowość w RMF Max. Wraca Eben w numerze All of My Love.

Okej, mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Anada w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przeszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej?

To był jej pierwszy wielki hit, także u nas na liście Hot Bands Hot Ina, nowości od 20 w kolejnym zestawieniu. A teraz pytanie, jeszcze przy poniedziałku, w ogóle jak się dzisiaj czuliście? Kto nadrabiał w weekend zaległości związane ze snem? No to nie powinniśmy tak robić, doczytałem coś mądrego, naprawdę porady wujka Graby. Po weekendzie możemy czuć się bardziej zmęczeni, w szczególności wtedy, kiedy odsypiamy tydzień w sobotę i w niedzielę, bo jak sobie pośpimy dłużej w sobotę i w niedzielę, no to później trudno nam jest dojść do prawidłowego rytmu dobowego. Tak, tak, naukowcy to tak sobie mogą pisać, badać, gdybać, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no bo weź wstań sobie w sobotę, w niedzielę o 6 albo o 7, no to chyba prawie niemożliwe. Czy możliwe, ja nie wiem.

0: Kręcił nieźle to zremiksował Silva Bumpa i jego On Tonight. Tradycyjnie we wrześniu o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Słuchajcie, jest wiadomość od głównego grzybiarza. No nie jest łatwo w związku z wysokimi temperaturami ostatnio i w związku z tym, że mieliśmy trochę mniej deszczu, no to teraz znowu jest mniej grzybów. Zostały tam jakieś jeszcze robaczywki, ale na kolejny rzut to musimy trochę poczekać. Czekamy na deszcz. Kiedy przyjdzie? Jaka pogoda czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: We wtorek w południowej części kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. W Sudetach jego porywy mogą sięgać 65 km na godzinę.

0: Bardzo prima. Margaret czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. No niestety prima ballerina, ale w zestawieniu to jej dzisiaj nie ma. Za to będzie Taylor Swift. Jej nowość wróci także premierowo na jesień. Roxy Węgiel. Za chwilę zaczynamy nową dziesiątkę listy Hot Bands. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mianzek, ruszamy w Tour de Clamp i przyglądamy się najciekawszym weekendowym i nie tylko wydarzeniom. No tu akurat weekendowe i bardzo duże, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami polskiego hip-hopu, bo swoje piąte urodziny będzie obchodzić label Dope House. Tradycyjnie w Katowicach, tradycyjnie w katowickim MCK-u, no i wystąpią m.in. Gibbs, Olson, Fonos, Inni, Indep, ale też goście specjalni, na przykład Opał, na przykład Kukon w tym roku, Guzior i jeszcze pewnie będą jakieś niespodzianki, jeżeli chodzi o line-up. Na pewno będzie dużo niespodzianek wśród atrakcji towarzyszących, także warto się pojawić. Start o 17, a start koncertów koło 18.30 w sobotę. Teraz z Katowic przenosimy się do Białego Stoku, do klubu Rokoko. Tutaj wielkie otrzęsiny w piątek białostockich uczelni, inauguracja sezonu akademickiego, a w sobotę z kolei oficjalne otwarcie klubu Rokoko w nowej siedzibie przy Pięknej 2 z niespodzianką. Od 22.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
3: Co? No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życzę

Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek września. Po 20:00 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Zaczynamy tydzień na liście Hot Bands. Codziennie o tej porze nowa dziesiątka. Do tego premiery, nowości. Wraca Taylor Swift, będzie Roxy Węgiel. A zestawienie otwiera nam Ellie Oaks. Taneczna petarda Reasons na miejscu 10. RMF Max, numer 10.

No już jest, pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu 3., 2. i 1. będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Obencja. Nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hiciorami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Deli i jego Deli Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. Teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: nawijała kiedyś Nina Sky do Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G. Imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla panów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.
14: Sylwia.
15: Magda.
16: Cleo.
17: Trips. Fiałas.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy Cat's Eye, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie, w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk. Na trzecim Bullet, Take It Slow. RMF Max. RMF Max. 3 numer.

To coś dla fanów brzmień Melodic i Progressive, klubowe bity od Adriatic. Nasza kolejna premiera ostatnich dni, Palm of Your Hands. Wieczorowo takich elektronicznych bitów nie zabraknie w RMF Max. Dziękuję wam za aktywność i wszystkie głosy. Na trzecim dzisiaj Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Dwójka należy do Liwki, tak śpiewała, Poza Tobą Nic. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City. Wiralowa wersja Self Aware to jeszcze raz jedynka w Polsce. One.

0: Brawa dla nich, Tempe City wracają na szczyty listy, Hop Benz, zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max, a naszą wycieczkę po klubach po Polsce i po tym, co proponują w najbliższy weekend. Zaczynamy sobie od podopolskiej Pietnej, od klubu Discoplex A4. Jak macie ochotę na latino brzmienia, na letnie, gorące brzmienia na początek jesieni, no to król latino melduje się w Discoplex A4 z Kolim. Wystąpi w sobotę od 22. Teraz warszawski klub Explosion, gdzie brzmienia dance bardzo charakterystyczne. Od Pudzian będę rządzić będą w tę sobotę na sali dance, natomiast na klubowej Next Boy. Przenosimy się teraz do Kielc. Tutaj w czwartek wielka studencka integracja kieleckich uczelni za dekami DJ Sojna. W sobotę Elro Night wypełniona kolorami i energią noc z Arkiem Wilkiem i Robstanem. Natomiast w piątek wielka gratka dla miłośników klasycznego polskiego hip-hopu OSTR i Eldo w piątek na jednej scenie w Masce od 21.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy daje nam miliardy powodów do szczęścia.
10: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam. Jestem Agata.
20: What up, it's the weekend.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.

Wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no, dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w tej produkcji. Aqua.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: od Faruko, remiksował to także Tiesto, to dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak, milion do wzięcia w kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg, po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać i posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Swae Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening, na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbend, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Ej, telefon na scenę, iPhone 7. Pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobicie bart, mytle.